wadewodewo wato so mamanimu wasi wadewo mamanimu wasi jasa nukwa.